kosianku pięknie miau. W klejanku to jest twój osud i jak osud. Ani wraski na brzysie kula. Ty jak kobliżek doufam, że budeś lautko moje. Doufam, że budeś uspokojony.

0: spaghetti. Mniam.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Počúvate Rodeo Junior.

żeby sąsad nie zawycznie, planial milej żabej slecznie. Nigdzie weru czlubki, ćlepki nie widział są krajszej żabki.